na me kasa rabi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fun esise nye rabi adumwa nangame ni mangosyo nasu sadye ni panina wo.